0: Sacha ge ta kir ke khondan do along zhong de ga dang de ge ta lang sa lang ze yin ze ker che ze gon mo ra ji se yin zhong ta yin ze de mi ge sam bi tang a tum jig dang ni de mi zin ko ge ya ta
1: je je ta de ren ge den sin ji de ge kar ma ring ge war tum e ko mo de na ger ge yin go lu dang de ta bir ke sir ri ni dang de ta li sha nan do ne ka cha tan ji cha
0: ta ka cha ji xia do no ngo ma cha ge xia na lang zhong de ke sir ke ri ni de ze gon na Though Chigi woke Kirna Rigni Gandhi's country. Togata Tinona Mandijas on Mome, Ta, Wamjirna Choco, Tam Chugana Choco, Tan Sovi Kirchiga Rigni Gang of Shogana, Alantona Major, the Woker Rigniga, Tandabi, Jar Depton, the Chigda Chigin Connery, Tangumjana, Titanga, that's how my wood, Mommy Yankan, Tamkan Zaja, Megatama, Alanton, the young Suchins was on Joe. Titani te woker gni da te nyachik po za yinno te gunsen te gok te sam ka ta te muzum cha mek
1: ya ya tna ta terin roma roma ge tashiz ge ta ne shu anji de kina
0: ta nge ge roma ge son cha mong gol ko sagni ge mangla ge cha chu ze ge te ge tashiz ge ta nge chin gol ko ro zun chon ka na ndroglir yo ma ta ndroglir na na nyang cha no ri gardi ngagra ma ze kon ra do tok div jig ze kon ra ya la tung jer ze kon ra ju yi ma ze ta ti nya de yo chi nga chu ta ta ndrokui ndroglir de lang ko ti te ala wa ga ze lang dang ti te myang ta nyang ta ma ta ta ok che ga nga chu ge song jang ndo ya ngi de de mu ge song jang ndo ge ha we de mu ta chi ge che don mar ta nyang ta dang ti ta ka ni ma ba yo ti ta mar jen zen ba yo na Та аркача ноди да тартар влангатын мен ноди конди. Та терон мэрги сон жоонди голок нактаасы ке трахизин жок та таке өчим жок дире траги дел.
1: Я. Я тнаки мэркин хэмүз ке трахизин жок дие.
2: Я, кодинчи.